0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cezar, to im cuisine.
2: O?
1: Trzeba wydać ma szczypkę. Cuisine.
3: Ale, ewy jeden?